ważniejsze niż spokój. Nie chcę decydować o tym, co uważasz za słuszne, lecz dlaczego tylko ja mam uważać? Kłótnie zniszczyły wiele relacji na mej drodze, ale cóż, wiem co myślę, nie na wszystko.

0: Reklama.
1: Rolniku, Cezaro 574SC. Wkrótce zniknie z rynku. Sprawdzony na milionach hektarów zbóż ozimych herbicyd. Kupisz tylko do 10 października. Jego wysoką skuteczność i bezpieczeństwo dla roślin doceniły już dziesiątki tysięcy zadowolonych rolników. Cezaro to kompleksowy i niezawodny produkt w ochronie zbóż ozimych. Zwalcz miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne w jednym zabiegu. Kup Cezaro przed 10 października i zabezpiecz swoje uprawy na czas.
2: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
0: I po reklamie.
3: To jest RMF Max.
4: Hity na maksa.
3: Podlasie 97,5 FM.

0: Reklama.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
0: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
0: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
2: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Wróżka, prawdę ci powie?
4: Czy spełnią się moje marzenia? Paryż, nowa kuchnia i auto tylko dla mnie?
3: Pojawi się ktoś, kto pomoże ci je spełnić.
5: Zrealizuj marzenia z Bankiem Pocztowym. Odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
6: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
7: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
0: Ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Rolniku, Cezaro 574SC wkrótce zniknie z rynku. Sprawdzony na milionach hektarów zbóż ozimych herbicyd. Kupisz tylko do 10 października. Jego wysoką skuteczność i bezpieczeństwo dla roślin doceniły już dziesiątki tysięcy zadowolonych rolników. Cezaro to kompleksowy i niezawodny produkt w ochronie zbóż ozimych. Zwalcz miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne w jednym zabiegu. Kup Cezaro przed 10 października i zabezpiecz swoje uprawy na czas.
4: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
5: I po reklamie.

0: z tej strony Krzychu.
1: Sylwia.
2: We are the Swedish House Mafia.
3: Hey, this is Taylor Swift.
4: Cześć, tu Karola Kowalska. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Hity na maksa.
6: Hity na maksa.

0: rana.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: O, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
5: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
4: No tak. 10 na 10.
6: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
7: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
9: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
8: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
10: I po reklamie.

Wracać do tych miejsc, to czemu nie śpię? Czemu nie śpię? Czasem jeszcze nadal nie wiem, jak posklejać swoje serce. Wróć, bo tęsknię. Nim utonę gdzieś, uratuj mnie. Nim to wszystko znowu straci sens.

0: Reklama.
1: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
2: Ci panowie
1: z Media Expert. Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
8: Jeśli usłyszysz ten dźwięk
0: AI,
8: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
0: I po reklamie.

0: elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki road show. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki road show od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
1: Skoda.
2: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: O nie! Gdzie moja kasa?
2: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
4: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe, prawie bym zapomniał. Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
6: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
7: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: I po reklamie.

0: tej strony Asia.
1: Tu Ola i Jarek.
2: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
3: Cześć, tu Oskar Cyms.
4: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić
0: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent...
0: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
0: Na mediaexpert.pl.
2: Włączamy niskie ceny.
3: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
4: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
3: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
0: Skoda.
5: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe, prawie bym zapomniał.
6: Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
7: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo Twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
8: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
9: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
3: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
0: Skoda. I po reklamie.
10: Grzegorz,
11: Asia, Martyna,
12: Lady Gaga,
13: z tej strony modelki
14: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
15: Podlasie 97,5 FM.

0: Reklama.
1: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja!
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
1: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: O nie! Gdzie moja kasa?
3: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
5: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
6: Skoda.
7: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
13: I po reklamie.
14: Monika?
15: I jeszcze ja!

Baron Hofstadt w RMF Max na dzień dobry. No właśnie, to ten czas, gdy wielu z was jest już na nogach i myśli, co tu zrobić z tak dobrze rozpoczętym dniem. Ja wiem jedno, hitów na maksa u nas nie zabraknie i one będą wam towarzyszyć, bo właśnie startuje niedziela. Dzień świetny w RMF Max. Sopran, cześć! A Jonatana z Liwką i PZ-em gram wam na otwarcie naszego spotkania. Wstajemy i zaczynamy wspólnie dzień!

Disco i Vince w RMF Maxi. Przy takich bangerach to można się budzić, no ale są dźwięki, którymi w niedzielę nie chcielibyście zostać obudzeni. I to na przykład remont u sąsiada, no bo wiecie, wykonawcy nie mają litości i od rana, także w niedzielę, wiercą i kłują. Nie, zdecydowanie już wolę ubijanie schabowego, bo wiem, że z tego coś będzie. A na muzyczną pobudkę mam dla was teraz Reason i to nowość od Lawini i Eli Oaksa w RMF Max.

0: RMF Max w niedzielę od rana. Gibbs, Ego i For Money. I to dla niektórych z Was pora na śniadanie. Uwaga, dziś zapomnijcie o nudnych kanapkach, bo obchodzimy dzień parówki. Tak, to właśnie ten moment, kiedy niewinne kiełbaski wskakują na Wasze talerze i podbijają serca i brzuchy. No ale co się dziwić, że Polacy je kochają. Są szybkie i łatwe w przygotowaniu, no i gotowe na kuchenne szaleństwa, bo parówki to śniadaniowy pewniak, który wyciągnie z łóżka nawet największego śpiocha. No i dziś niech to będzie ambasador szybkiego, pysznego startu dnia. Smacznego, a ja dokładam Infinity w RMF Max.
1: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

Max. Podlasie.

0: Toxica, ja nie mogłem sobie tego odpuścić i poszperałem w sieci. I nie wiem, czy wiecie, ale pierwsza parówka pojawiła się już w XV wieku prosto z niemieckiego Frankfurtu nad Menem. No i teraz uwaga, polska nazwa parówka ma dwie podkręcone teorie. Jedna głosi, że magicy rzeźnictwa kiedyś sprzedawali je zawsze parami, a druga mówi, że chodzi o sposób przygotowywania, czyli parzenie w gorącej wodzie. Szczerze? Nieważne, która wersja jest prawdziwa. Grunt, że mamy genialny powód do świętowania i jedzenia ich w parze. A teraz do śniadania. Oskar Cyms w RMF Max.
1: Max. Reklama.
2: Gdy nie masz pomysłu na obiad w środku dnia, a w głowie pustka i myśl, co ja dziś zjem, a? Łopatka bez kości pomoże od ręki i znikną obiadowe rozterki. Duszone mięsko, ziemniaki, surówka, prosty, pyszny obiad i spokojna główka. Łopatka wieprzowa bez kości tylko 10,99 za kilogram z aktywnym kuponem. Cena bez kuponu 12,99. Polskie sklepy Arhelan. Zapraszamy na zakupy.
3: Nie ufaj nikomu. Nie wierz we wszystko. I zawsze patrz za siebie. Gra z cieniem powraca z drugim sezonem. Oglądaj już dziś o 20.25 w TVP1.
4: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
5: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie. Albo wcale.
6: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
7: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
6: No, ci panowie z Media Expert.
7: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
8: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt

0: i po reklamie.
1: Jestem Radek, a to moja ekipa.
2: Hey, this is Calvin Harris.
3: Cześć, tu Daria Zawiałow.
4: Witajcie, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
5: Podlasie 97,5 FM.

0: Wiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Męskie granie orkiestra w RMF Max. No i wielu z was jest już po śniadaniu, więc czas coś zrobić z tą niedzielą. Ja polecam wydarzenia związane z Narodowym Dniem Sportu i po 10:00 podpowiem wam, co się dzieje, gdzie można się wybrać, aby tak na maksa świętować. Wcześniej w RMF Max Michiko i taki wakacyjny vibe za chwilę będzie królował na naszej antenie.
2: RMF Max. RMF Max. Reklama.
3: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
4: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
10: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
9: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
10: Pytał Pan, czego sobie życzę?

0: szczegóły www.pocztowy.pl.
1: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
2: Białystok, tego jeszcze nie było. Wielkie otwarcie najbardziej szokującego sklepu Off-Price już w ten czwartek, 24 września o 9 w Parku Handlowym Chorodniany przy ulicy Chorodniany 5G. Poznaj Shock Price i odkryj nowy wymiar zakupów, który łączy znane marki, ceny niskie, że szok oraz asortyment, że wow, od odzieży po dodatki do domu. Vouchery o wartości do 100 zł dla 500 pierwszych klientów, a także gratisy i inne atrakcje. Do zobaczenia 24 września o 9 w Shock Price. Przyjdź i przekonaj się, że cena czyni cuda.
3: I po reklamie.
4: Majka, Karolina,
5: Wojtek.
6: My name is Alex Warren.
7: Hello, this is September.
8: Cześć, tu Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max.
9: RMF Max.
10: Podlasie 97,5 FM.

0: Swedish House Mafia w RMF Max. Ja witam was w niedzielę po 10:00. No i tych, którzy właśnie włączyli radio, bo wstali nieco później, ściskam najmocniej. No bo to znak, że sobotni wieczór trochę się przedłużył i był udany. Za chwilę Cook 2115 i Francis w RMF Max, a ja w tej godzinie powiem wam, jak można dziś zadbać o kondycję, bo mamy ku temu świetną okazję. Nie odchodźcie od radia. RMF Max.
1: Siedzę w Raszynie i tęsknię za widokiem z nad oceanu. Myślę.

Dany w RMF Max, jego If Only You. Już teraz organizujemy wam niedzielę przy hitach na Maxa. Oprócz tego, że dziś powiem wam, gdzie iść i co robić, to powiem wam też, czego słuchać, bo w próbie mikrofonu dziś w naszym studiu pojawi się Mrozu z nową płytą. Czego możemy spodziewać się na nowym krążku? Tego dowiecie się dziś wieczorem po 22 w próbie mikrofonu, a na program zapraszam w imieniu Karyny Nicińskiej. A przed nami wokalistka, która już nieraz u nas gościła. Zalia i Tylko Mnie Kochaj za moment w RMF Max.

0: roztańczona primadonna i Margaret w RMF Max, a teraz niedzielna poranna gimnastyka. Dziś nie ma ociągania się z pajacykami, joggingiem czy jazdą na rowerze. Mamy Narodowy Dzień Sportu i w wielu polskich miastach odbywają się pikniki i wydarzenia sportowe, ale PGE Narodowy zamienia się dziś w miejsce, gdzie nawet najbardziej leniwy kanapowiec poczuje się jak maratończyk. Jak się dowiedziałem, od 11 będzie można tam skoczyć na mobilnej skoczni narciarskiej, będzie można też wskoczyć na lodowisko lub na ring bokserski Legii Warszawa, będzie też speed challenge dla szybkich rąk czy laserowy biatlon, ale tam się będzie działo dużo, dużo więcej i jeśli będziecie w okolicy, to wpadajcie w dresach i trenujcie. A o muzę do treningu my zadbamy i w RMF Max leci Lady Gaga. RMF Max. RMF
1: Max. Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
6: Kochasz gaming i wirtualną rywalizację? Jesteś fanem gry Fortnite? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Już od 5 października wpadaj do Centrum Handlowego Jurowiecka na największe wydarzenie gamingowe tego roku w Białymstoku. Czeka na Ciebie strefa Fortnite z 8 supermocnymi komputerami, strefa konsol oraz strefa Sim Racing. Będą konkursy, profesjonalni gracze e-sportowi oraz spotkanie z influencerami Teamu Active. A 10 października odbędzie się wielki turniej Fortnite o 2800 zł. Szczegóły na galeriajurowiecka.com.pl.
7: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
8: Ty, ale akcja!
7: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem Cię?
8: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
9: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
10: Nie ufaj nikomu. Nie wierz we wszystko. I zawsze patrz za siebie. Gra z cieniem powraca z drugim sezonem. Oglądaj już dziś o 20.25 w TVP1.
11: Firma Ekspert. Z zadaszeniami ruszamy. W ofercie pergole, markizy, zimowe ogrody mamy. Gdy słońce świeci i deszcz pada, firma Ekspert rozwiązania na to posiada. Gdy zadaszenie zamontujemy, pamiętajcie, że meble ogrodowe też sprzedajemy. Nie zwlekaj. Zamów już teraz i cały rok wykorzystaj na relaks. Białystok. Przędzalniana 60. Ekspert-bialystok.pl.
12: Halo, Kasia?
13: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
12: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
13: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
14: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
15: I po reklamie.
16: Hejka, tu Maciek.
17: Ja też dołączam, jestem Aneta.
18: Hey, this is Imagine Dragons.
19: What's up, it's Sean Paul.
20: Siema, tu Dawid Piązek. Razem jesteśmy RMF Max.
21: RMF Max.
22: Podlasie 97,5 FM.

0: Sientes od Karol G brzmi doskonale w niedzielę przed południem. A jeśli chcecie jeszcze więcej waszych ulubionych hitów w radiu, to klikajcie na rmfmax.pl i głosujcie na nie w liście Hot Bands. Kto jest aktualnie na podium? Które numery potrzebują wsparcia? A jakie powoli znikają z zestawienia? To możecie sprawdzić na rmfmax.pl i od razu, jak uzasadnicie swój głos, to macie szansę na słuchawki z limitowanej edycji RMF Max. Bądźcie z nami w jednej ekipie i klikajcie na rmfmax.pl i posłuchajcie też naszych nowości. Two Colors już teraz w RMF Max.
1: To jest nowość RMF Max.

0: RMF Max, Rudy Mantel, a ja wracam do dzisiejszego dnia sportu, bo jeśli akurat u was w okolicy nic się nie dzieje, to przecież nie trzeba od razu lecieć na Narodowy do Warszawy, bo tak sobie myślę, że to najlepszy moment, żeby zrobić sobie własne sportowe święto. Na totalnym luzie i według własnych zasad może to być klasyka, czyli wycieczka rowerowa. Wybierzcie miejsce, którego nie znacie, no i ruszajcie w trasę. Albo wskoczcie w buty biegowe, pobierzcie jakąś apkę i rywalizujcie z ludźmi z całego świata. Też tak można. W domu też można się spocić, na przykład zróbcie z dzieciakami domowy tor przeszkód, albo włączcie taneczną grę na konsoli, no i każdy będzie happy. Jednym słowem, dzień sportu jest po to, by się ruszać. A przy okazji, dobrze się bawić. A my zadbamy o najlepszą muzę w tej zabawie i za chwilę w RMF Max, Axwell i Vaughn. RMF Max.
1: Reklama. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
2: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
1: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
2: Ascorvita Max?
1: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
3: Zdrowie. Czas przedefiniować pojęcie luksusu. Poczuj klasę premium z marką Honshi w salonach Autotrade. Wybierz swój styl. Dynamiczny i kompaktowy SUV Honshi HS3 już od 115 tysięcy złotych. Lub eleganckiego sedana model H5 od 139 tysięcy złotych. Zyskaj OC i AC za złotówkę. Odwiedź salon Autotrade w Białymstoku, ulica Zbigniewa Religii 4. Szczegóły promocji u doradców handlowych. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
3: Zdrowit. Jeśli usłyszysz ten dźwięk, AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
11: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
12: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2199 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2053 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
13: I po reklamie.
14: RMF Max.
15: RMF Max Podlasie.

Tak wam właśnie gramy w RMF Max w niedzielę, to Temper City. A ja patrzę, że dziś kalendarz pęka w szwach od imieninowych bohaterów. Na czele ekipy Franciszek i Filip. No ale zaraz za nimi idą Jan, Andrzej, Paweł, Teodor, Helmut, Klemens, Dionizy, Eustachy, Eusebia, Matea, Eustachiusz, Sokrates i Perpetua. No brzmi jak skład drużyny Avengersów gotowej do walki z niedzielną nudą. Jeśli znacie kogoś z tej ekipy, to nie zapomnijcie podbić do niego z życzeniami na kawę i ciacho. A wszystkim solenizantom życzę maksymalnie udanej niedzieli. I teraz muzyczna dedykacja w RMF Max od Dub Dogs.

Baran Werem w Max i jego Gold. Już za chwilę kolejny banger z listy moich ulubionych na niedzielę. Maron Hofstadt podkręci obroty. A w tej godzinie zabiorę was w kilka ciekawych miejsc, bo mogliście już o nich usłyszeć w RMF Max w naszych porannych programach, a ode mnie dowiecie się nieco więcej, gdzie wybrać się na niedzielny spacer i co można zwiedzić, będąc w okolicy. Wracam z tym do was za moment.

Sombar w RMF Max. Jest takie miejsce na mapie Podkarpacia, w które chciałbym was teraz zabrać, bo Muzeum Podkarpackie w Krośnie to żywa historia regionu. No i to jedna z najciekawszych placówek muzealnych w Polsce, znana przede wszystkim z największej w Europie kolekcji lamp naftowych. Wyobrażacie to sobie? Mieści się w zabytkowym budynku dawnego Pałacu Biskupiego, zlokalizowanym w samym sercu krośnieńskiego Starego Miasta. Są tam wystawy czasowe, jak i wystawy stałe. I o tym miejscu mogli się usłyszeć więcej w naszych porannych programach, a słyszałeś, że w których podrzucamy wam takie ciekawe miejscówki warte odwiedzenia. W tej godzinie wybierzemy się jeszcze do Włocławka, ale wcześniej zagram wam Sydneya Polaka w RMF Max na jeszcze lepszą niedzielę.

0: Doskonałe na niedzielę. Ariana Grande w RMF Max, a ja wracam do naszych niedzielnych spacerów. Jeśli jesteście w okolicy Włocławka i macie ochotę na wyjście z domu, na przechadzkę w pięknym parku i lekcję historii, ale wiecie, tak bez podręczników, to polecam wybrać się do Baruchowa, gdzie znajduje się wyjątkowo piękny zespół dworski, otoczony niesamowitym parkiem. Miejsce znajduje się na trasie z Włocławka do Gostynina i jest doskonale widoczne z drogi, no i prowadzi do niego 150-letnia lipowa aleja i to już jest fajne. Ale co ciekawe, rosną tam 4 dęby i klon, które uznane zostały za pomniki przyrody, a obwody ich pni to nawet 300 centymetrów. No i to warto zobaczyć na własne oczy. A o takich miejscach usłyszycie więcej w porannych programach, a słyszałeś, że w RMF Max, na które was zapraszam, jak tylko wstaniecie. A teraz w niedzielę, przed południem, Tobi Romeo w RMF Max. Max.
1: Reklama. Gdy nie masz pomysłu na obiad w środku dnia, a w głowie pustka i myśl, co ja dziś zjem, ha? Łopatka bez kości pomoże od ręki i znikną obiadowe rozterki. Duszone mięsko, ziemniaki, surówka, prosty, pyszny obiad i spokojna główka. Łopatka wieprzowa bez kości tylko 10,99 za kilogram z aktywnym kuponem. Cena bez kuponu 12,99. Polskie sklepy Arhelan. Zapraszamy na zakupy.
2: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
3: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie. Albo wcale.
4: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Izabela Kuna, Krzysztof Kwiatkowski, Helena Englert, Piotr Gumagumulec i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
5: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
6: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
5: Kto? No wiadomo.
6: Ci panowie z Media Expert.
7: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regatta, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
9: Wróżka, prawdę ci powie?
10: Czy spełnią się moje marzenia? Paryż, nowa kuchnia i auto tylko dla mnie?
9: Pojawi się ktoś, kto pomoże ci je spełnić.
11: Realizuj marzenia z Bankiem Pocztowym. Odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
12: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
13: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
14: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
13: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
14: Ascorvita Max?
13: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
15: Zdrowi.
16: I po reklamie.
17: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
18: Ja też dołączam. Jestem Agata.
19: What up, it's the weekend.
20: What's up, it's Sean Paul.
21: No witam, Dawid Miązek z tej strony. Razem jesteśmy RMF Max.
22: RMF Max.
23: Podlasie 97,5 FM.

0: Sobel o miłości w RMF Max. A to może być niedziela, w trakcie której zerkniecie na chwilę na YouTube'owy kanał RMF Max, bo tam pojawiły się najnowsze odcinki naszego podcastu Bratnie Dusze. A do naszego studia wpadła Ola Żelazowska ze swoim chłopakiem Kubą Orłowskim i opowiedzieli o swoich różnych światach influencerki i prawnika. Czy do siebie pasują? Sprawdźcie to na rmfmax.pl oraz na YouTube'owym kanale RMF Max, gdzie znajdziecie odcinki wszystkich naszych podcastów.
1: Reklama. Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
2: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
1: No tak. 10 na 10.
3: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowid. Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europę da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj już dziś o 16.10 w TVP2.
11: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
12: Białystok, tego jeszcze nie było. Wielkie otwarcie najbardziej szokującego sklepu Off-Price już w ten czwartek, 24 września o 9 w Parku Handlowym Chorodniany przy ulicy Chorodniany 5G. Poznaj Shock Price i odkryj nowy wymiar zakupów, który łączy znane marki, ceny niskie, że szok oraz asortyment, że wow, od odzieży po dodatki do domu. Vouchery o wartości do 100 zł dla 500 pierwszych klientów, a także gratisy i inne atrakcje. Do zobaczenia 24 września o 9 w Shock Price. Przyjdź i przekonaj się, że cena czyni cuda.
13: Halo, Kasia?
14: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
13: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
14: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
15: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
16: I po reklamie.
17: Magda!
18: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
19: Hey, what's up? It's Martin Garrix.
20: Hey, I'm Ed Sheeran.
21: Cześć, tu Michał Siwek. Razem jesteśmy RMF Max.
22: RMF Max.
23: Podlasie 97,5 FM.

0: RMF Max, DJ Goja i Jason Derulo z Melody. I przyznacie, że taki klimacik pasuje do tego niedzielnego, wczesnego popołudnia. Za chwilę u nas Katy Perry, a ja w tej godzinie powiem wam, dlaczego dziś warto oderwać się na chwilę od ekranów smartfonów, tabletów i laptopów. Bądźcie przy radiu, bo tu warto zostać, a ja z tymi informacjami wracam do was za moment.
1: Sponsorem programu Niedziela Dzień Świetny jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Tak wam gramy w RMF Max. To Meduza i jego Bad Memories. A teraz wyzwanie dla wszystkich mistrzów scrollowania. Dziś mamy pierwszy ogólnopolski dzień bez ekranu. Kto podejmie wyzwanie? Na oficjalnej stronie wydarzenia organizatorzy zachęcają, żeby choć na chwilę odłożyć dziś smartfony, tablety i laptopy, a zamiast tego spróbować życia offline. Bez paniki, nikt wam nie każe wyrzucać telefonu przez okno ani chować konsoli do piwnicy. Każdy może sam zdecydować, na jak długo i w jaki sposób odłączy się od ekranu. A to taka luźna propozycja ode mnie na dzisiejsze popołudnie i za chwilę pojawią się opcje alternatywne na zabicie nudy. Wcześniej w RMF Max Alan Walker z Ava Max. RMF Max. RMF
1: Max. Sponsorem programu Niedziela Dzień Świetny jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Złota Polska Jesień.
2: Reklama. Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
3: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
2: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda. Marian, a po całym tygodniu pracy...
5: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
6: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
9: Ty, ale akcja!
8: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
9: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
10: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
11: Nie ufaj nikomu. Nie wierz we wszystko. I zawsze patrz za siebie. Gra z cieniem powraca z drugim sezonem. Oglądaj już dziś o 20.25 w TVP1.
12: Krosno zaprasza na wielkie balonowe emocje. Od 18 do 25 września odbędą się balonowe Mistrzostwa Świata Krosno 2026. Na niebie zobaczymy ponad 120 balonów, emocjonujące loty konkursowe, a wieczorami widowiskowe Night Glow, Air Show i Laser Show. To wyjątkowe wydarzenie dla całych rodzin. Szczegóły na krosno2026.com. Organizator Fundacja Otwartych Serc imienia Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej. Sponsor strategiczny Orlen S.A. Partner Województwo Podkarpackie.
13: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: I po reklamie.
14: RMF Max.
15: RMF Max Podlasie.

0: nowość od ekipy Offenbach w RMF Max. A ja wracam do tematu offline i online, bo dziś, w dniu bez ekranu, a dodam, że pierwszy raz taki dzień w Polsce obchodzimy, można robić mnóstwo innych rzeczy, a na stronie Instytutu Spraw Obywatelskich, czyli organizatora tego wyzwania, znalazłem kilka ciekawych opcji. Doskonale je znamy, no ale może warto do nich wrócić, bo spacery, gry planszowe, wspólny trening czy czytanie książek albo wspólne odkrywanie okolicy to naprawdę doskonała opcja na odciągnięcie się od ekranu, bo gwarantuję, że wolny czas można spędzić również poza przestrzenią cyfrową. Gotowi na odłączenie? Czas start. Ale zostawcie radio włączone, bo to najlepsza opcja na świetną niedzielę. I teraz u nas Timbaland ze swoją paczką.
1: Reklama.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja!
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
4: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
5: Kochasz gaming i wirtualną rywalizację? Jesteś fanem gry Fortnite? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Już od 5 października wpadaj do Centrum Handlowego Jurowiecka na największe wydarzenie gamingowe tego roku w Białymstoku. Czeka na Ciebie strefa Fortnite z 8 supermocnymi komputerami, strefa konsol oraz strefa Sim Racing. Będą konkursy, profesjonalni gracze e-sportowi oraz spotkanie z influencerami Teamu Active. A 10 października odbędzie się wielki turniej Fortnite o 2800 zł. Szczegóły na galeriajurowiecka.com.
6: Czas przedefiniować pojęcie luksusu. Poczuj klasę premium z marką Honshi w salonach Autotrade. Wybierz swój styl. Dynamiczny i kompaktowy SUV Honshi HS3 już od 115 tysięcy złotych. Lub eleganckiego sedana model H5 od 139 tysięcy złotych. Zyskaj OC i AC za złotówkę. Odwiedź salon Autotrade w Białymstoku, ulica Zbigniewa Religii 4. Szczegóły promocji u doradców handlowych. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm. Dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
11: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
12: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
13: A teraz w RTV Euro AGD.
14: Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
15: Na przykład telewizor Samsung 65 cali. Teraz za 4199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4799. Cena promocyjna obowiązuje do 23 września.
16: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
17: I po reklamie.
18: Marek.
19: Zuśka.
20: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
21: Hey, it's Dua Lipa.
22: Hey, this is Kygo.
23: Z wami Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
24: RMF Max.
25: Podlasie 97.5 FM.

Fajne odświeżenie w niedzielne popołudnie. David Guetta w RMF Max. A ja dziś mówiłem o tym, jak można spędzić wolny czas poza domem, bez smartfona w dłoni, ale mam przed sobą prognozę pogody na kolejne 4 miesiące i powiem wam, że okazji na wyjście nie zabraknie, bo IMGW odpalił eksperymentalną prognozę pogody na jesień i zimę. No i będzie trochę jak totolotku. Każdy znajdzie coś dla siebie. Październik, klasyka gatunku. Temperatury w normie, opady też. Listopad zaskoczy ciepełkiem w całym kraju, więc nie chowajcie jeszcze lżejszych ciuchów. Grudzień, niespodzianka. Mikołaj może przejechać rowerem, bo będzie cieplej niż zwykle. Za to styczeń przyniesie więcej wody. Podsumowując, pogoda będzie jak serial. Niby przewidywalna, a jednak potrafi zaskoczyć. Tak jak my, was, hitami na maksa. I teraz Mrozu i Kacperczyk i wszystko, czego chciałem, usłyszycie w RMF Max.

0: I tak właśnie mija niedziela z RMF Max. Na luzie, gdy z głośników leci Danza Kuduro. Za chwilę kolejna porcja najlepszej muzy na popołudnie i niech to będzie fajny czas, zanim niedziela stanie się dniem przed poniedziałkiem. Sopran, udanego popołudnia i najlepszego. Cześć!
1: Max. Ogłoszenie RMF Max.
2: Sami wiecie, jak to u nas wygląda. Właśnie tego możesz się spodziewać po poranku w RMF Max.
3: Haaland. Co się stało? Haaland kupił najdroższą książkę w Norwegii i podarował ją w bibliotece w swojej rodzinnej miejscowości Brynę.
4: Ale to jest super w ogóle akcja, nie? Że piłkarze czytają książki, nie? Tak. Bo ja nie chcę być złośliwa, ale u nas piłkarze to do biblioteki trafiają jeszcze rzadziej niż do bramki.

0: Media Expert i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Gdy nie masz pomysłu na obiad w środku dnia, a w głowie pustka i myśl, co ja dziś zjem, a? Łopatka bez kości pomoże od ręki i znikną obiadowe rozterki. Duszone mięsko, ziemniaki, surówka, prosty, pyszny obiad i spokojna główka. Łopatka wieprzowa bez kości tylko 10,99 za kilogram z aktywnym kuponem. Cena bez kuponu 12,99. Polskie sklepy Arhelan. Zapraszamy na zakupy.
3: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
4: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie. Albo wcale.
5: Czas przedefiniować pojęcie luksusu. Poczuj klasę premium z marką Honshi w salonach Autotrade. Wybierz swój styl. Dynamiczny i kompaktowy SUV Honshi HS3 już od 115 tysięcy złotych. Lub eleganckiego sedana model H5 od 139 tysięcy złotych. Zyskaj OC i AC za złotówkę. Odwiedź salon Autotrade w Białymstoku, ulica Zbigniewa, Religii 4. Szczegóły promocji u doradców handlowych. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
6: Firma Ekspert. Z zadaszeniami ruszamy. W ofercie pergole, markizy, zimowe ogrody mamy. Gdy słońce świeci i deszcz pada, firma Ekspert rozwiązanie na to posiada. Gdy zadaszenie zamontujemy, pamiętajcie, że meble ogrodowe też sprzedajemy. Nie zwlekaj. Zamów już teraz i cały rok wykorzystaj na relaks. Białystok. Przędzalniana 60. Ekspert@bialystok.pl.
7: I po reklamie.
8: Magda. Ja też dołączam, jestem Małgośka.
9: Hey, this is Calvin Harris.
10: Siemano, z tej strony White 2115.
11: Siemano.

0: Ja spragniona uczuć, tylko mnie kochaj w RMF Max.
1: Od świtu do świtu.
0: To, że mamy wrześniową niedzielę, to wiadomka, ale do tego dzisiaj dzień parówki. Nie wiem, czy takie menu jest do zaakceptowania na obiad dla kogoś z was, ale może już na kolację, no? Robert Majewski, dzień dobry. Parówki mają dzisiaj swoje 5 minut i to dosłownie, no bo to najszybszy posiłek świata. Jego muzyka, no to jakby to na jedzenie przełożyć, to już raczej takie wykwintne danie. Smacznego życzymy razem z Sombrem.

ITB w RMF Max, mistrz elektronicznych brzmień, przy których nawet w niedzielę da się wejść na obroty, chociaż z tymi silnikowymi obrotami, no to chyba stajemy się coraz bardziej oszczędni. Jeżeli ktoś nawet nie czyta serwisów informacyjnych, to wystarczy jedna wizyta na stacji benzynowej, żeby zmienić trochę styl jazdy. Rządzący uspokajają, paliwa na stacjach nie zabraknie. No i myślę, że tym razem nie ściemniają, bo za chwilę będzie kosztować tyle, że nikt tego nie będzie chciał po prostu kupować. Dobrze, że nam w miarę ciepłą jesień zapowiadają, to będzie można wskoczyć na rower. Tu RMF Max, przed rowerowym spacerem w niedzielę wskoczy jeszcze Temper City. Za chwilę będę miał dla was ich kozacki numer, Self Aware.

0: po całym tygodniu ma tyle energii. No cały Oskar Cyms po prostu, bez końca. Każdy weekend się kończy, no ale gdybyście jeszcze przed poniedziałkiem chcieli zrelaksować się w kinowym fotelu, to mam na dziś nowy tytuł.
1: Please do not go stay with freaking Kate.
0: To znaczy, sam tytuł już dobrze znany, bo to Resident Evil, ale to nie jest ten film z Milą Jovovich, tylko zupełnie nowa produkcja, chociaż potwory, z którymi trzeba zrobić porządek, też będą. Resident Evil to jest kinowa premiera na ten weekend, a teraz w bardzo weekendowym, relaksującym klimacie, a nowe w RMF Max.

0: Weekend, niedziela, ten moment tygodnia, kiedy nawet kawa nie jest zdziwiona, że pijecie ją dopiero teraz. No i to jest najbardziej odpowiednia chwila na artystę, którego właśnie słuchaliśmy w RMF Max, The Weekend. Ale spokojnie, na tym nie koniec, bo już tu dla was przyszykowałem ekipę ze Szwecji. Podobno jest nawet kawa po szwedzku z jajkiem. Od razu mówię, nie próbowałem, ale może wy się odważycie, to dajcie znać. Na razie zamiast tego jajka, najnowsza produkcja od Swedish House Mafia, dosłownie za moment w RMF Max.
1: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Kochasz gaming i wirtualną rywalizację? Jesteś fanem gry Fortnite? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Już od 5 października wpadaj do Centrum Handlowego Jurowiecka na największe wydarzenie gamingowe tego roku w Białymstoku. Czeka na Ciebie strefa Fortnite z 8 supermocnymi komputerami, strefa konsol oraz strefa Sim Racing. Będą konkursy, profesjonalni gracze e-sportowi oraz spotkanie z influencerami Teamu Active. A 10 października odbędzie się wielki turniej Fortnite o 2800 zł. Szczegóły na galeriajurowiecka.com.pl.
6: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
7: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
8: Ty, ale akcja!
7: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
8: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
9: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
10: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
11: A, czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
10: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
12: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
13: I po reklamie.
14: Jestem Tomek, a to moja ekipa.
15: Cześć, jestem Angelika.
16: What's up everybody, I'm Armin van Buuren.
17: Cześć kochani, z tej strony Klao.
18: Kari Imcińska. Razem jesteśmy RMF Max.
19: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.

0: czuć wesołość w powietrzu, prawda? To sprawka Milki, żebyście tam sobie poniedziałkiem o tej porze myśli nie zaprzątali. Zresztą teraz to większość pewnie i tak myśli raczej o tym, co przygotować na obiad. No bo kiedy, jak nie teraz, no czas najwyższy. To wy tam kombinujcie z jadłospisem, a ja za chwilę z naszego menu wyciągnę Aloka. Jeszcze wcześniej w RMF Max pojawi się Maroon Hofstadt z muzyczną petardą I Like. Max.
1: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Jeśli usłyszysz ten dźwięk, AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
8: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europę da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj już dziś o 16.10 w TVP2.
9: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
10: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
11: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2199 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2053 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
12: I po reklamie.
13: Emila.
14: Cześć, z tej strony Igor.
15: Hello, this is Zina.
16: Hey, yo, what's up, this is Justin Bieber.
17: Cześć, tu Karin Cińska. Razem jesteśmy RMF Max.
18: RMF Max.
19: Podlasie.

Sunflower. Mam wrażenie, że brzmi jeszcze lepiej w niedzielę. Post Malone w RMF Max. Już po 14:00, no to taka pora między spacerem a obiadem. Kolejność dowolna, no bo każdy lubi inaczej. Ale gdyby to był taki dłuższy spacer, że trzeba wyjechać za miasto, no to w trasie będą wam teraz towarzyszyć Sanach i Daria Zawiałow. Mam nadzieję, że tam miejsca dla nich nie zabraknie w samochodzie szerokiej drogi.

0: wiem, co Rihanna robi, że tak dobrze wygląda. Niektórzy może myślą, że stosuje jakąś idealną dietę. To już wam mogę powiedzieć, co na to uczeni z Niemiec. Według nich nie ma czegoś takiego jak dieta idealna. Przepis jest prosty, no, jeść zdrowo, a nie śmieciowo. No i teraz coś, żeby was pocieszyć, jeśli to, co jecie, wpędza was w wyrzuty sumienia. Prawie nikt nie spełnia wszystkich dietetycznych standardów naraz, nawet Rihanna. No ale akurat dziś można zamienić zamawianego kepsa na jakieś warzywka, chociaż też nie ma się co spinać, no, jest niedziela. Można się wyluzować przy Ring My Bell, które wam zagram dosłownie za moment. RMF Max.
1: Max. Reklama.
2: Halo, Kasia?
1: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
1: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
5: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie, no i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
8: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Marta Mandaryna Wiśniewska, Dominik Rupiński, Joanna Jędrzejczyk, Matteo Brunetti i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
9: A teraz w RTV Euro AGD.
10: Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
11: Na przykład telewizor Samsung 65 cali. Teraz za 4199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4799. Cena promocyjna obowiązuje do 23 września.
12: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
13: I po reklamie.
14: Jestem Radek, a to moja ekipa.
15: Ja też dołączam, jestem Aneta.
14: Cześć.

0: ostatni dzień lata. Oni to już zapowiadają tak długo jak Trump niskie ceny paliw, który to już raz. No ale ich to przynajmniej przyjemnie się słucha. Gibbs z ekipą. Tak oficjalnie to ten ostatni dzień lata dopiero przed nami w tym roku, no bo jesień zacznie się w środę, ale myślę, że te jesienne kurski to przydadzą się już jutro po ranku. Pożółkłe liście na trawnikach, wyprawy po grzyby do lasu, no i trochę melancholii w powietrzu. To wszystko przed nami, ale też rozgrzewająca muzyka od RMF Max. Tą mamy dla was przez cały czas. Za chwilę to udowodnię, bo zagram wam Raj. RMF Max. Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
3: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
3: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Czas przedefiniować pojęcie luksusu. Poczuj klasę premium z marką Honshi w salonach Autotrade. Wybierz swój styl. Dynamiczny i kompaktowy SUV Honshi HS3 już od 115 tysięcy złotych. Lub eleganckiego sedana model H5 od 139 tysięcy złotych. Zyskaj OC i AC za złotówkę. Odwiedź salon Autotrade w Białymstoku, ulica Zbigniewa, Religii 4. Szczegóły promocji u doradców handlowych. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
6: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
7: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
6: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
7: Ascorvita Max?
6: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
8: Zdrowie.
9: Od poniedziałku do środy polska papryka czerwona kilogram tylko 5,99. Tak, polska papryka czerwona kilogram tylko 5,99. A winogrona ciemne jedynie 5,99 za kilogram. Zgadza się, winogrona ciemne jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost, utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit.
12: I po reklamie.

Bruno Mars w RMF Max. Jak doskonale wiemy, z muzyką radzi sobie znakomicie. Zresztą słyszeliśmy to. A ciekawe, czy poradziłby sobie, gdyby go poprosić: słuchaj Bruno, powiedz, co można robić w niedzielę po południu, kiedy pogoda jest już jesienna, nie chce się wychodzić z domu. No i Bruno na to: słuchaj, weź zawołaj wszystkich do kuchni i ugotujcie coś razem. No i super pomysł. To znaczy, nic takiego nie powiedział, ja to zmyśliłem, ale wy i tak możecie z tego pomysłu skorzystać dzisiaj. Kuchnia jest wasza. No posłuchajcie, co nowego nam upichciła Margaret. Prima ballerina, podana, można się częstować.

0: starzeje. Remedy, Single Ladies w RMF Max jeszcze przed 15. To ze starych zapasów, jeśli lubicie taki klimat w niedzielę, no to mam dla was coś nowego. Mniej więcej w tym stylu. Jest gość, który nazywa się Toby Romeo i nagrał Fly High. I to nie jest tak, że można przy tym latać tylko w nocy z soboty na niedzielę, ale kanapę przy tym też się wyśmienicie ugniata. Zresztą sami za chwilę będziecie mogli się przekonać.
1: RMF Max. Reklama.
2: Gdy nie masz pomysłu na obiad w środku dnia, a w głowie pustka i myśl, co ja dziś zjem, ha? Łopatka bez kości pomoże od ręki i znikną obiadowe rozterki. Duszone mięsko, ziemniaki, surówka, prosty pyszny obiad i spokojna główka. Łopatka wieprzowa bez kości tylko 10,99 za kilogram z aktywnym kuponem. Cena bez kuponu 12,99. Polskie sklepy Arhelan. Zapraszamy na zakupy.
3: Czas przedefiniować pojęcie luksusu. Poczuj klasę premium z marką Honshi w salonach Autotrade. Wybierz swój styl. Dynamiczny i kompaktowy SUV Honshi HS3 już od 115 tysięcy złotych. Lub eleganckiego sedana model H5 od 139 tysięcy złotych. Zyskaj OC i AC za złotówkę. Odwiedź salon Autotrade w Białymstoku, ulica Zbigniewa, Religii 4. Szczegóły promocji u doradców handlowych. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny!
6: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Jochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, podki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
7: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
8: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
9: I po reklamie.
10: RMF Max.
11: RMF Max Podlasie.

0: Cudowny klimat na niedzielę DJ Goja, Jason Derulo, RMF Max, Michiko.
1: Gramy hity na
0: maksa. Mam nadzieję, że taka muzyka pomaga wam w leniuchowaniu. No to ten dzień, kiedy się nic nie robi i nikt nie ma o to pretensji, no chyba, że chodzicie do szkoły, no to pytanie, lekcje odrobione, może się pojawić w każdej chwili. A co pojawi się w RMF Max?
1: RMF Max.
0: Fukaj i wito.

0: Dua Lipa w RMF Max, no przynajmniej to nawet po wakacjach niedziela jest uśmiechnięta, szczególnie jeśli nie musicie stać w kuchni, tylko przychodzicie na gotowe do stołu, ale można się zrewanżować za te pyszności zaproszeniem do kina, tylko na co? No to za kilka minut podpowiem, co nowego można oglądać w ten weekend, a za moment, żeby się oczekiwanie na obiad za bardzo nie dłużyło, będzie w RMF Max bardzo smakowity Kaigo. RMF Max.
1: Reklama. Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
5: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
4: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
8: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
9: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
11: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
12: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm, dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
14: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
15: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
16: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
15: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
16: Ascorvita Max?
15: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
7: Zdrowie.
15: I po reklamie.
17: Marek.
18: Zuśka.
19: Hej, Shakira.
17: Hej, it's Somber.
18: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
20: RMF Max.
21: Podlasie 97,5 FM.

0: Irlandii, rozkręca nam niedzielę. Weekend jeszcze się nie skończył, więc nie ma co włączać trybu poniedziałek. Zamiast tego lepiej podkręcić głośniki, można nawet zatańczyć w piżamie, bo wiem, że są osoby, które piżamy w niedzielę nie zdejmują. No weekend rządzi się swoimi prawami. Jaki poniedziałek? Kto go zna? Nie dzisiaj. Dzisiaj chcemy, żeby było miło, beztrosko, bez obowiązków i żeby sąb się pojawił. Ja to załatwię. Będzie za chwilę w RMF Max.
1: RMF Max. Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Firma Ekspert. Z zadaszeniami ruszamy. W ofercie pergole, markizy, zimowe ogrody mamy. Gdy słońce świeci i deszcz pada. Firma Ekspert. Rozwiązanie na to posiada. Gdy zadaszenie zamontujemy, pamiętajcie, że meble ogrodowe też sprzedajemy. Nie zwlekaj. Zamów już teraz i cały rok wykorzystaj na relaks. Białystok. Przędzalniana 60. Ekspert-bialystok.pl.
7: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
9: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
10: Tylko tobie.
11: Każda droga do miłości jest inna. Najważniejsze, by zrobić pierwszy krok. Rolnik szuka żony. Program, który zdobył miliony polskich serc, wrócił z nowymi bohaterami. Czy ktoś z nich odnajdzie prawdziwe uczucie? Przekonaj się już w najbliższym odcinku. Rolnik szuka żony. Oglądaj już dziś o 21.25 w TVP1.
12: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
13: Białystok, tego jeszcze nie było. Wielkie otwarcie najbardziej szokującego sklepu Off-Price już w ten czwartek, 24 września o 9 w Parku Handlowym Chorodniany przy ulicy Chorodniany 5G. Poznaj Shock Price i odkryj nowy wymiar zakupów, który łączy znane marki, ceny niskie, że szok oraz asortyment, że wow, od odzieży po dodatki do domu. Vouchery o wartości do 100 zł dla 500 pierwszych klientów, a także gratisy i inne atrakcje. Do zobaczenia 24 września o 9 w Shock Price. Przyjdź i przekonaj się, że cena czyni cuda.
14: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
15: I po reklamie.
16: Z tej strony Asia.
17: Tu Radek.
18: Cześć, tu Daria Zawiałow.
19: Hey, it's Dua Lipa.
20: Cześć, tu Dawid Mięzek. Razem jesteśmy RMF Max.
21: RMF Max.
22: Podlasie 97,5 FM.

0: No to przypomnieliśmy sobie, przy czym bawiliśmy się w czasie wakacji i żel, ale powiem wam, że za chwilę w RMF Max też zrobi się wakacyjnie, malinowo, nawet różowo, bo na różowy dywan zabiorą was Sanka z Fiołasem, także życzę gwiazdorskiego popołudnia przy RMF Max, no i od razu udanego startu w poniedziałek. Robert Łajewski, na razie, pa! RMF Max, RMF
1: Max, reklama. Kochasz gaming i wirtualną rywalizację? Jesteś fanem gry Fortnite? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Już od 5 października wpadaj do Centrum Handlowego Jurowiecka na największe wydarzenie gamingowe tego roku w Białymstoku. Czeka na Ciebie strefa Fortnite z 8 supermocnymi komputerami, strefa konsol oraz strefa Sim Racing. Będą konkursy, profesjonalni gracze e-sportowi oraz spotkanie z influencerami Teamu Active. A 10 października odbędzie się wielki turniej Fortnite o 2800 zł. Szczegóły na galeriajurowiecka.com.pl.
2: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
2: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
4: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
5: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie. Albo wcale.
6: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A! Okno dachowe! Prawie bym zapomniał.
7: Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
8: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo Twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
9: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
10: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
11: Skoda.
12: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
14: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2199 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2053 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
15: I po reklamie.

0: to idealny soundtrack do tego zdziwienia, które pewnie teraz macie na buziach, słysząc nas o tej porze w niedzielę. Po 16:00 Anka Fioła z Siema w RMF Max.
1: Say what? I tak już teraz będzie. Witamy Was bardzo serdecznie po godzinie 16 w niedzielę. No, zamiast robić bilans kaloryczny po niedzielnym obiedzie, stwierdziliśmy, że to my będziemy Wam robić bilans tego, co wydarzyło się na różowym dywanie.
0: Przez cały tydzień i o tym do 19 w RMF Max. Fajnie, że jesteście.
2: Różowy dywan w RMF Max.
0: Zamiast odliczać, ile zostało jeszcze z tego weekendu, wygodnie się rozsiądźcie, a my zadbamy o resztę.
1: Będziemy się pławić w hitach i w gwiazdach. To Calvin Harris i Ellie Goulding na start.

0: wciąż mnie boli, że za dużo poświęca czasu na modę, a za mało na muzę. Rihanna w RMF Max.
1: Ale widziałeś, że Polka Magda Butrym poświęca czas na modę i proszę bardzo, otworzyła właśnie butik w Nowym Jorku, a na premierze otwarciu była nawet Demi Moore. To jest wielki sukces. Słuchajcie, Polska jest w świecie mody na top one.
0: A widziałaś ceny?
1: No widziałam.
0: No szacun, ale za skórzany płaszcz 31 tysięcy złotych.
1: No taki delikatny lift szafy w wymianie za stary ciągnik powietrza. Udać, no. Max.
2: Reklama. Gdy nie masz pomysłu na obiad w środku dnia, a w głowie pustka i myśl, co ja dziś zjem, ha? Łopatka bez kości pomoże od ręki i znikną obiadowe rozterki. Duszone mięsko, ziemniaki, surówka, prosty, pyszny obiad i spokojna główka. Łopatka wieprzowa bez kości tylko 10,99 za kilogram z aktywnym kuponem. Cena bez kuponu 12,99. Polskie sklepy Arhelan. Zapraszamy na zakupy.
3: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja!
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
4: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
3: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
7: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
9: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
8: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda.
11: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
12: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
11: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
12: W końcu będę miał kieszonkowe.
11: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
13: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
16: Na przykład telewizor Samsung 65 cali. Teraz za 4199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4799. Cena promocyjna obowiązuje do 23 września.
15: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
17: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
18: I po reklamie.
19: Tu Martyna.
20: Jestem Kuba. Dołączam.
21: What's up everybody, I'm Armin van Buuren.
22: Siema wszystkim, z tej strony Bambi.
23: Hej, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
24: RMF Max.
25: Podlasie 97,5 FM.

0: oni mają złotą płytę. On ma utwór pod tytułem Złoto. No i weszli razem do studia. I tak powstało wszystko, czego chciałem w RMF Max. Na różowym dywanie takie przyjemności.
1: Czego jeszcze chcę z kolei od afery z Katarzyną Grocholą, Joanna Jabłczyńska. Człowiek przepracował to już o psychologa i myśli, że ma za sobą, a to się jeszcze ciągnie.
0: To jest tylko jedno życzenie, a ponieważ to jest różowy dywan, to za chwileczkę powiemy wam, czego jeszcze chce Asia Jabłczyńska.
2: Reklama. Marian, a po całym tygodniu pracy...
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
6: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
5: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
2: Skoda.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
10: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
11: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
10: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
12: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
13: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
13: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
15: Mamy niskie ceny.
16: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
17: I po reklamie.
18: Tu Radek.
19: Z tej strony Asia.
1: Hi, this is Cascada.
5: Hej, tu Roxy Węgiel.
4: Cześć,

0: Jesse Węgiel. Aktualnie w Stanach Zjednoczonych kręci teledysk do nowego singla i relacjonuje swoją amerykańską podróż. Mm-hmm. Nawet z sauny wrzuciła zdjęcie z ręcznikiem.
1: Różowy dywan w RMF Max.
2: Jak sauna, to para buch, koła w ruch. No i cały czas jest jeszcze nakręcona afera Asi Jabłczyńskiej i Katarzyny Grocholi o tym, że ona nie zagra w tym nigdy w życiu. W każdym razie jest jeszcze jedno życzenie Asi Jabłczyńskiej. I to już jest życzenie o święty spokój, że ona już chce tą aferę wyciszyć, że nawet już jak była ta zbiórka na fundację, to ona już chciała tak naprawdę, chociaż super, że dużo się udało zebrać.
0: Uzbierało się tam więcej niż zakładali wszyscy, no, także brawka.
2: Ona już też chciała, żeby to się wszystko skończyło, ale bardzo mi się podoba jej odpowiedź na pytanie, czy ona pójdzie na nigdy w życiu do kina.
0: I?
2: No, mówi, że za rok to będzie, więc nie wie, no może jej się trochę uspokoi, no.
0: Ja bym jak w Google Boxie chciał oglądać Joasię Jabłczyńską oglądającą ten film. No.
2: To jest dopiero pomysł na zbiórkę na WOŚP. Oglądanie z Asią Jabłczyńską nigdy w życiu, po 20 latach.
0: Neptunika teraz w RMF Max.

0: jeśli ten kawałek miałby starzeć się razem z Kamilą Kobeją, to w pewnym momencie trzeba by było z seniority zrobić seniorę.
1: Tak, srebrna rewolucja wkrada się właśnie do hitów, moi drodzy. A my powoli skradamy się do godziny 17, a tuż po niej Swedish House Mafia i Licky Lee. Zostańcie z RMF Max.
2: RMF Max.
3: Reklama. Słuchaj, Marian.
2: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
3: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
5: Firma Ekspert. Z zadaszeniami ruszamy. W ofercie pergole, markizy, zimowe ogrody mamy. Gdy słońce świeci i deszcz pada, firma Ekspert rozwiązania na to posiada. Gdy zadaszenie zamontujemy, pamiętajcie, że meble ogrodowe też sprzedajemy. Nie zwlekaj, zamów już teraz i cały rok wykorzystaj na relaks. Białystok, Przędzalniana 60. Ekspert-bialystok.pl.
6: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
7: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
8: Skoda. Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
9: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
10: I po reklamie.
11: Kuba.
12: Tu Martyna.
13: This is Lady Gaga.
14: Z tej strony Kleo.
15: Tu Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max.
16: RMF Max.
17: Podlasie 97,5 FM.

0: Gibbs, Ego i For Money z hitem Ostatni Dzień Lata w RMF Max. Wiem, że to niepopularna opinia, ale są plusy tego, że lato się kończy. Bo żeby obejrzeć wschód słońca, nie trzeba wstawać o czwartej.
1: No tak.
2: Różowy dywan w RMF Max.
1: Tak jest, tak nazywa się ten program i będzie o tych najjaśniejszych gwiazdach. Ania i Fiołac, witajcie.
0: Minęła 17, w tej godzinie między innymi o tym, w jakim wieku Robert Lewandowski nie wyobraża sobie już grania w piłkę. Zostańcie.

0: Katy Perry i Fireworks. No ciekawe, czy ona się rozstała z Orlando Bloomem, bo ma krótki ląd?
1: Różowy dywan w RMF Max.
0: Ale chodziło mi o to, że Katy Perry się szybko denerwuje, a nie że ląd Orlando Bloom, no come on.
2: Wszyscy wiemy, o co ci chodziło, Aniu.
0: No jasne.
2: Ale nie wszyscy wiedzą, co to wydarzyło się na warszawskim koncercie Pussycat Dolls.
0: A no właśnie.
2: Bo w jednym momencie Nicole Scherzinger zeszła ze sceny i dopiero w połowie kawałka Buttons wróciła. Podobno jest rozpaczona.
0: Co się tam tak naprawdę wydarzyło? Szczegóły za moment zostańcie.
1: RMF Max. Reklama.
3: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
1: Zdrowit.
5: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
6: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
5: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
7: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Persil, proszek do prania. Teraz w nowej cenie regularnej. 21,99 za 1,1 kg. Najniższa cena z 30 dni 33,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
13: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
14: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
15: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2199 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2053 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
16: I po reklamie.
17: Hejka, tu Maciek.
18: Tu Kasia.
19: Cześć kochani, z tej strony Cleo.
20: Hej, I'm Ed Sheeran.
21: Cześć, tu Karin Jecińska. Razem jesteśmy RMF Max.
1: Podlasie 97,5 FM.

0: Skarcy z WRMF Max jego bez końca. Jakby co, to Pussycat Dolls się jeszcze nie skończyły.
1: Nie.
0: Można było to usłyszeć w minioną środę na warszawskim Torwarze. Zagrały, ale...
1: A no był też skandal. Bo
0: ale... Podczas kawałka Buttons nie było Nicole Scherzinger, przynajmniej przez połowę kawałka. No, wszyscy się zastanawiali, co się takiego wydarzyło tam na zapleczu z tyłu. Mhm. Podczas zmiany stroju, słuchajcie, zepsuł się odsuch do uszny Nicole. Technicy musieli go wymienić, a ona jest ponoć bardzo zrozpaczona i zapowiedziała, że wynagrodzi to fanom przy kolejnej

0: Don't Be So Shy to iMoney w RMF Max. Już za moment, już za chwilę polska reprezentacja rozegra kolejne mecze jeszcze z Robertem Lewandowskim. Mówię jeszcze, bo Lewy ostatnio zdradził, że on to sobie nie wyobraża grać w piłkę po 40.
1: Nie, no
0: a ma 38,
1: weź.
0: Także no
1: Robert,
0: robi się niebezpiecznie.
1: No, będzie cię trzeba zdejmować w 39 minucie, no.
0: Jak będzie strzelał 5 goli w 9 minut, to chyba nikt nie będzie miał nic przeciwko.
1: Luz. Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
7: Skoda.
8: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
9: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
10: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
12: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
13: Czas przedefiniować pojęcie luksusu. Poczuj klasę premium z marką Honshi w salonach Autotrade. Wybierz swój styl. Dynamiczny i kompaktowy SUV Honshi HS3 już od 115 tysięcy złotych. Lub eleganckiego sedana model H5 od 139 tysięcy złotych. Zyskaj OC i AC za złotówkę. Odwiedź salon Autotrade w Białymstoku, ulica Zbigniewa, Religii 4. Szczegóły promocji u doradców handlowych. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
14: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
15: I po reklamie.

0: Niderlandzki vibe w RMF Max, Justa Jackstyle i on z hitem Turn the Lights Off. Choć patrzę na zegar, lada chwila o tej porze to będzie trzeba światła włączać, a nie wyłączać.
1: Nie, ale weź w ogóle nie strasz. Jest jeszcze przynajmniej jeden i drugi dzień lata, a do wtorku to wszystko trwa. Na razie o tym nie myślimy.
0: Cieszmy się póki trwa. Axwell i Bon, wracamy do was z nimi tuż po 18:00, to zaraz na zegarze.
2: Gdy nie masz pomysłu na obiad w środku dnia, a w głowie pustka i myśl, co ja dziś zjem, ha? Łopatka bez kości pomoże od ręki i znikną obiadowe rozterki. Duszone mięsko, ziemniaki, surówka, prosty, pyszny obiad i spokojna główka. Łopatka wieprzowa bez kości tylko 10,99 za kilogram z aktywnym kuponem. Cena bez kuponu 12,99. Polskie sklepy Arhelan. Zapraszamy na zakupy.
3: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
4: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
3: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
11: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
12: Na przykład telewizor Samsung 65 cali. Teraz za 4199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4799. Cena promocyjna obowiązuje do 23 września.
11: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
13: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
14: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
15: I po reklamie.
16: RMF Max.
17: RMF Max Podlasie.

0: Po 18 w RMF Max AG Mata na pobudkę dla tych, których zamułka końca weekendu powoli dopada.
1: Nie ma takiego zamulania, bo to jest różowy dywan. RMF Max, czyli program o celebryckich akcjach całego tygodnia, które dla was podsumowujemy.
0: Anka i Fiołas, jesteśmy z wami do 19 w RMF Max. O, z celebrytami to zawsze jest tak, że za szybko wydają swoje biografie, jak Justin Bieber, który przy pierwszej miał lat 16. Ale żeby sprzedawali polskie podręczniki w internecie, tego jeszcze nie było, no.
1: To jest hit akcja, zaraz szczegóły.

0: Podręcznik do jakiego przedmiotu mógłby trzymać Eminem, żeby zwiększyły się szanse na jego sprzedaż na wtórnym rynku? Jak myślisz? Do czarnej magii? Czy do białej magii?
1: No właśnie, jak już to do białej w przypadku Eminema.
0: Taki trend teraz panuje na rynku wtórnych podręczników w Polsce.
1: No bo mamy w końcu czas od sprzedawania, więc na portalach z przedmiotami używanymi pojawiają się fotografie podręczników, ale złączone przez AI od razu tak, że poleca taki podręcznik gwiazda. I tak na przykład Marcin Prokop może polecać podręcznik do geografii, prawda? Jarosław Kaczyński wiadomo, że sprzedaje swoją historię, ale to od zawsze.
0: A Donald Tusk?
1: To fizyka na przykład jest w przypadku Donalda Tuska. Także
0: spodziewałem się języka niemieckiego.
2: Reklama. A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: Ci panowie z Media Expert.
2: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
4: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
5: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
6: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
7: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
8: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
7: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
10: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
9: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
11: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
12: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
13: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
14: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
15: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
16: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
17: I po reklamie.
18: To jest RMF Max.
19: Hity na maksa.
1: Podlasie 97,5 FM.

0: Impala Loser w niedzielne popołudnie w RMF Max. Czy już widzieliście chociaż fragment nowej lalki? Oto jest pytanie, bowiem jest porada od Beaty Tyszkiewicz, czyli byłej Izabeli Łęckiej, dla jej następczyń.
1: I nie chodzi o obsługę Wokulskiego, jakby co.
2: Różowy dywan w RMF Max.
1: Szczegóły za moment, zostańcie z RMF Max.
3: Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
8: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2199 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2053 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
9: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
10: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe, prawie bym zapomniał.
11: Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
12: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo Twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
13: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer, kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Moser Rot, różne rodzaje, 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Chcesz, by Twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj, liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: I po reklamie.
2: To jest RMF Max.
3: Hity na maksa.
2: Podlasie 97,5 FM.

0: Justin Timberlake na różowym dywanie. Tak na wszelki wypadek mógłby jaskółkę zrobić.
1: Różowy dywan w RMF Max.
2: I dotknąć jeszcze czubka nosa palcem. Ty to się lubisz poszczypać, prawda? To teraz będzie otrzeźwiająca rada od Beaty Tyszkiewicz, czyli byłej Izabeli Łęckiej dla nowych.
0: Pierwsza Łęcka, bo teraz serialowa jest jedna, potem filmowa zaraz druga będzie. Trochę taki nasz Bond. Nowa saga Łęcka.
2: W każdym razie Sandra Drzymalska i Kamila Urzędowska w tych rolach teraz. I wyobraźcie sobie Beatę Tyszkiewicz, która właśnie mówi, że ona nie kojarzy tych aktorek, ale myśli, że powinny obrać sobie pseudonimy, bo mają tak trudne nazwiska, że aż przykro, ale nikt na świecie nie będzie w stanie ich zapamiętać.
0: No bo Tyszkiewicz za granicą brzmi tak, że każdy pamięta.
3: Tyszkiewicz.
4: Tyszkiewicz. Tyszkiewicz.
3: Tyszkiewicz.
1: Różowy dywan.

0: Max Podlasie.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. Lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję

0: już tak powoli śpiewamy do tego weekendu, że brakuje cię tu, bo dowozimy go do końca. Zbliża się 19, za nami Kizo, Bledka i Taxi w RMF Max.
1: A jak w tygodniu brakuje wam czasu na to, żeby śledzić, co się dzieje na różowym dywanie, to zawsze macie nas w niedzielę po 16. I za tydzień o tej porze słyszymy się, mam nadzieję, znów w tym samym składzie. Ania i Fioła, z dobrego weekendu, cześć.
0: Buziaki, pa.
2: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
7: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
8: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
9: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
10: Rolniku, Cezaro 574 SC wkrótce zniknie z rynku. Sprawdzony na milionach hektarów zbóż ozimych herbicyd. Kupisz tylko do 10 października. Jego wysoką skuteczność i bezpieczeństwo dla roślin doceniły już dziesiątki tysięcy zadowolonych rolników. Cezaro to kompleksowy i niezawodny produkt w ochronie zbóż ozimych. Zwalcz miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne w jednym zabiegu. Kup Cezaro przed 10 października i zabezpiecz swoje uprawy na czas.
11: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
12: Białystok, tego jeszcze nie było. Wielkie otwarcie najbardziej szokującego sklepu Off-Price już w ten czwartek, 24 września o 9 w Parku Handlowym Chorodniany przy ulicy Chorodniany 5G. Poznaj Shock Price i odkryj nowy wymiar zakupów, który łączy znane marki, ceny niskie, że szok oraz asortyment, że wow, od odzieży po dodatki do domu. Vouchery o wartości do 100 zł dla 500 pierwszych klientów, a także gratisy i inne atrakcje. Do zobaczenia 24 września o 9 w Shock Price. Przyjdź i przekonaj się, że cena czyni cuda.
13: I po reklamie.
14: Majka!
15: Wojtek!
16: Ja też dołączam! Jestem Daniel!
17: Hi, this is Britney Spears!
18: Hi, this is David Guetta!
19: RMF Max!
1: Podlasie 97 i 5 FM!

Dzień dobry, przedstawię się może, bo dopiero usiadłem. Piotr Ambroży, witajcie w mojej bajce, to RMF Max, Max Reels dokładnie. Będę z wami do 22, pozdrawiam wszystkich w trasie i tych, którzy poszli do lasu na grzyby. Być może są osoby, które uważają, że grzyby jak ryby żerują w nocy i dlatego warto chodzić właśnie teraz. Bibi Rexa, New Religion.

I to jest hit każdej domówki. Wiecie, że Polska jest w czołówce krajów Europy z największą ilością osób łysych i łysiejących i statystyki będą podbite, bo przyjedzie do nas kolejny łysol i chodzi o Pitbulla. Wystąpi w listopadzie i w grudniu u nas w Polsce. Jest na pewno na co czekać.

Utwór, który pomaga. Pomaga niczym tempomat w trasie. Gips, Igo i ostatni dzień lata. Tak wam właśnie gramy w RMF Max. A jutro? No a jutro dzień, którego nikt nie lubi. Nie bez przyczyny. Powstał taki film jak Nie lubię poniedziałku. Ale proponuję znaleźć sobie jedną fajną rzecz, która się jutro może u was wydarzyć i się jej trzymać. Za chwilę świeżynka, idealna na niedzielną trasę, Los Frequencies i Paraiso, a już teraz Dub Dogs i How Does It Feel?

0: Jest w tym dobra, trzeba przyznać. Sia w RMF Max. Jeśli oglądaliście Asterixa i Obelixa, to wiecie, że jedyne, czego się bała nieustraszona wioska Galów, to tego, że niebo zwali im się na głowy. I myślę, że baliby się też wchodzić do Urzędu Miasta Ostrołęki, bo tam ostatnio duży fragment sufitu runął w gabinecie wiceprezydent miasta. Na szczęście, nikomu nic się nie stało, bo po prostu nie było tam ludzi wtedy. Ja wiedziałem, że prezydent jakiegoś miasta to jest często zarobiony i ma dużo na głowie, ale dobrze, że w tym przypadku na głowie nie był to kawałek zbrojenia i wylewki betonowej.
1: Reklama.

0: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
1: Ty, ale akcja!
0: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
1: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
0: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
4: Zdrowit. Tylko tobie. Każda droga do miłości jest inna. Najważniejsze, by zrobić pierwszy krok. Rolnik szuka żony. Program, który zdobył miliony polskich serc, wrócił z nowymi bohaterami. Czy ktoś z nich odnajdzie prawdziwe uczucie? Przekonaj się już w najbliższym odcinku. Rolnik szuka żony. Oglądaj już dziś o 21.25 w TVP1.
5: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
6: Skoda.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Włączamy niskie ceny.
9: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
10: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
11: I po reklamie.
12: To jest RMF Max.
13: Hity na maksa.
12: Podlasie 97,5 FM.

0: To cztery pory roku. Nie Vivaldiego, a Waligury. Wiktora Waligury. Tak wam właśnie gramy w RMF Max. A ja zaglądam do kalendarza, bo jeszcze tego dzisiaj nie robiłem i dzisiaj mamy, kochani, dzień doceniania żony. Panowie, wiecie co robić, jeszcze macie czas. Ale drogie panie, drogie żony, dzisiaj też ogólnopolski dzień przedszkolaka, więc umówmy się, mąż trochę jak przedszkolak.
1: O, jaki dzielny Krzysiu, o, a kto zagotował wodę na makaron?
0: Są też panowie, którzy w piątki wieczór mówią jak niemowlę. Agugaga.
2: RMF Max.
3: Reklama. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
3: No, ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
6: Halo, Kasia?
7: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
6: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
7: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
8: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
11: Nie ufaj nikomu. Nie wierz we wszystko. I zawsze patrz za siebie. Gra z cieniem powraca z drugim sezonem. Oglądaj już dziś o 20.25 w TVP1.
12: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
13: Skoda. Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
14: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
15: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
14: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
15: Ascorvita Max?
14: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
16: Zdrowit.
17: I po reklamie.

To Oskar Cymsi bez końca. Oskar, który mówi o kalendarzu gregoriańskim. I tak, bez końca w nim pojawia się poniedziałek. Niestety, ale damy jakoś wspólnie radę. Dzisiaj jest niedziela, czyli jeszcze weekend. Piotr Ambroży, dzień dobry, to Max Reels.

0: To Elton John, Dua Lipa i Cold Heart. No i właśnie my w tej godzinie jeszcze powiemy o takim człowieku, który ma zimne serce, nie myśli o innych, jest naprawdę dramatyczny. I odpowiemy sobie na pytanie, co może być najbardziej rozczarowujące w życiu. Oczywiście to wszystko z przymrużeniem oka, prawego lub lewego, jak chcecie. Przed nami też Eli Oaks, Lavinia i Reasons, będzie też You Not Us.
1: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
7: I po reklamie.
8: To jest RMF Max.
9: Hity na Maxa.
8: Podlasie 97,5 FM.

To jest utwór, który długo buduje napięcie. Jest jak rozpalanie brykietu, a później dmuchanie w ogień. To świeżynka. Two Colors i Prima Donna. Co może być bardziej rozczarowujące niż pytanie, czy bierzesz sobie ją za żonę? I odpowiedź nie. Powiem wam, co może być. Jak policja na weselu zawija twojego pana młodego. Policjanci zatrzymali 34-letniego mężczyznę, który był poszukiwany dwoma listami gończymi. Mężczyzna przez prawie 3 lata ukrywał się na terenie Holandii. I ostatecznie wpadł, organizując swoje wesele w Polsce. No to co? No to teraz chyba będzie noc poślubna, ale już w celi.

0: Zawsze dobrze ich słyszeć. To Coldplay, Beyoncé i Hymn of the Weekend w RMF Max. A ja zaglądam do kalendarza. Dzisiaj mamy Dzień Parówek i Dzień Parówkożercy. I moi drodzy, tak, sprawdziłem to. Jest chłop, który ma rekord 10 parówek w minutę. Albo 12, jeśli nie przeżuwa. W minutę, o matko, ja nie, ojej, aż sobie to wyobraziłem. On prawdopodobnie na pytanie, ile chcesz parówek, odpowiada tak. RMF
1: Max. Reklama. Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
5: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
4: No dobrze, a taki fajny prezent?
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
5: Na mediaexpert.pl.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
8: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
7: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
8: Ascorvita Max?
7: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
9: Zdrowit.
7: I po reklamie.
10: Z tej strony Krzychu.
11: Sylwia.
12: We are the Swedish House Mafia.
13: Hey, this is Taylor Swift.
14: Cześć, tu Karola Kowalska. Razem jesteśmy RMF Max.
15: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.

0: Maxa.
1: Cały czas z wami jestem, Piotr Ambroży. Dzień dobry, witajcie w mojej bajce. Co was może spotkać na trasie najgorszego? No, wydaje mi się, że tankowanie do pełna. Dajcie spokój. Namawiali na diesla i patrz pan. Niby bezawaryjny, ale ile to trzeba płacić? U nas wszystko wysokooktanowe i jakościowe. Będzie Silva Bamba on tonight. Max. A już teraz Gibbs, Kukon, Jonathan i Ty Masz, czyli utwór, który trochę działa jak kolor czerwony w samochodzie, czyli zdecydowanie dodaje kolor.

0: ale to grzeje. To Heroes i Alesso, nie mylić z Kolesso. A przed nami H i Ring My Bell, ale w kolabie z Matą, czyli Polish Remix. Powiem wam też, co można zrobić z tramwajem, a można bardzo dużo, bo przeniesiemy się na europejskie mistrzostwa motorniczych, które odbyły się wczoraj.
1: Max. Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo.
2: Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: I po reklamie.
5: To jest RMF Max.
6: Hity na maksa.
5: Podlasie 97,5 FM.

0: Ten utwór jest jak głęboki wdech. To Post Malone i Sunflower w RMF Max. Wczoraj w stolicy odbyły się europejskie mistrzostwa tramwajarzy i wiecie co? Było widowiskowo. Były kategorie takie jak tramwajowe kręgle, tramwajowa koszykówka, no i ja proponuję dodać dwie bardziej życiowe kategorie. Kategoria tramwaj zwany pożądaniem, gdzie wybierzemy tramwaj, gdzie najbardziej bezwstydnie miźgoli się para na tyle. I kategoria tramwajowe rozmowy, gdzie zmierzą się najgłośniejsze tramwaje, jeśli chodzi o rozmowy przez telefon.
1: Tak, tak, mogę rozmawiać, tylko w tramwaju jestem, no. No gdzie jadę? No na kolonoskopię jadę, a gdzie?
0: I tak właśnie wyobrażam sobie pierwsze miejsce.

dwójka jest bezkonkurencyjna. To Eminem, Rihanna i The Monster w RMF Max. A w internecie wiraluje nagranie, jak Snoop Dogg pojawił się na ormiańskim weselu w Beverly Hills. Tak po prostu raper wystąpił przed młodą parą i gośćmi. Ja naprawdę nie wierzę, ile to musiało wszystko kosztować, ale wszyscy dobrze się bawili. A i Snoop Dogg na weselu zaśpiewał, a i ciężki dym załatwił podczas pierwszego tańca.

0: To Firefire i Shimza w RMF Max. A ja muszę wam powiedzieć do usłyszenia. No bo co, w końcu kanapki z pasztetem same się nie zjedzą. I tak już ten pasztet swoje wyleżał. Piotr Ambroży, pięknie dziękuję za dzisiaj i do usłyszenia. Nie będziecie sami. Zostawiam was z Kariną Nicińską i już za chwilę jej próba mikrofonu. Max.
1: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: Ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: I po reklamie.
6: Z tej strony Krzychu.
7: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
8: Hi, this is Denzel.
9: Hey yo, this is Eminem.
10: Cześć, tu Natalia Kawałek. Razem jesteśmy RMF Max.
11: RMF Max. Podlasie 97 i 5 FM.
12: Niedziela, 22. W RMF Max może oznaczać się tylko jedno. Najnowszą próbę mikrofonu, więc nastawcie się na sporą dawkę nowości muzycznych, których być może usłyszycie po raz pierwszy w swoim życiu, a także i gości.
11: RMF Max.
12: Kari Incińska, dobry wieczór. I zanim w studiu RMF Max pojawi się Mrozu z niezwykle słoneczną płytą Wszystko, czego chciałem, no to najpierw płyta długo wyczekiwana również z miłości do LA od Aiko ze wspólnym duetem z Kendrickiem Lamarem.

0: strasznie lubię ten numer. Odpowiedni moment na antenie RMF Max w próbie mikrofonu. Kiedyś powiedziałam o nim, że jak żaden inny polski artysta przemyca Jamesa Browna prosto do polskiego mainstreamu i po nowej płycie, o której dzisiaj wam powiemy, zdania nie zmieniam. Mrozu, dzień dobry.
1: Dzień dobry. To jest chyba najlepszy komplement, jaki mógłbym dostać, bo mam dwóch takich idoli. Największych. To jest James Brown i Robert Makłowicz.
0: James Brown, od którego zaczęliśmy tą rozmowę, no to jest artysta, który też w tej muzyce, w ogóle generalnie w muzyce, której ty się bardzo inspirujesz, przecież sceny Motown, mamy, wiesz, całe zagłębie Delty i tak dalej, dużo tego bluesa. Zarówno tych momentów do uśmiechu jest wiele, ale też często tego żalu. I James Brown ma taką piosenkę Please, Please, Please, gdzie on dosłownie na kolana,
1: śpiewa
0: na tej scenie.
1: Taki
0: spocony, aż się trzęsie z tych emocji i z tego żalu, który czuję w sercu. Miałeś kiedyś złamane serce?
1: Oczywiście, że miałem, oczywiście. I fajnie, że można sobie to wyśpiewać i się gdzieś po prostu zagoić. Między innymi właśnie przeżycie jakichś takich rzeczy ciężkich, straty, rozczarowania, żalu, zawodu, bólu, cierpienia ogólnie, jest bardzo potrzebne. I gdyby nie te wszystkie emocje, przez które trzeba przejść i potrzeba lat, żeby to przeżyć, doświadczyć, zdystansować się do tego, no to możesz po prostu później, tworząc piosenki, gdzieś to odgrzebać i się do tego odnieść. I emocje też zostają gdzieś w ciele, można je troszeczkę uśpić albo się do nich przyzwyczaić. Tutaj ta żyłka gdzieś musi się napiąć. Tutaj może na tej płycie nie ma, jest taki moment w piosence Anioły. Pytam Boga, czy on miał gorszy dzień, dlaczego mi się to dzieje, tak? I teraz jak o tym myślę, to gdzieś tam robię się emocjonalny, ale rzeczywiście, kurczę, jak pisaliśmy tę piosenkę to wchodziłem to całym sobą. I też jak jestem na scenie, to też staram się gdzieś właśnie myśleć o tym momencie, kiedy stałem przed mikrofonem w studio i jak to było w studio. A czasami jak jestem w studio, to myślę sobie, jak będę to śpiewał na żywo, więc tak sobie czasami pomagam.
0: A wiesz o tym, że, bo my rozmawialiśmy już o tej piosence też przy okazji, jak była jeszcze Zalia z nami w studiu, natomiast do mnie dopiero po wielu miesiącach tak naprawdę dotarło, o czym właściwie ona jest, że ona jest o strachu, o lęku przed tym, żeby się otworzyć przed kimś nowym, żeby znowu nie dostać po tyłku. Trudne.
1: W jakimś sensie tak. Więc,
0: a warto?
1: Warto, bo oczywiście, że warto się otworzyć i myślę, że nie warto też przeczekać tego momentu. Możemy coś przegapić, jeżeli będziemy się zbyt nad czymś zastanawiać. I to mówię o jakimś takim życiu uczuciowym, emocjonalnym, ale też nie wiem, w twojej pracy, w jakichś działaniach, które chcemy podjąć, że każda decyzja jest lepsza niż żadna decyzja.
0: Chociaż czasami wydarzają się w naszym życiu takie odpowiednie momenty, które raczej nie pozostawiają nam wiele do samodzielnej decyzji. I o tym jest między innymi kolejny numer z płyty Mroza. Wszystko, czego chciałem, i do rozmowy wracamy za chwilę.

0: Przyznaję się bez bicia, że jest to jeden z moich ulubionych kawałków na nowej płycie. Mroza, wszystko czego chciałem, nie ma miejsca jak dom. W próbie mikrofonu na antenie RMF Max, Mrozu cały czas w studiu. Czy to jest prawda, że odpowiedni moment, którego przed chwilą też słuchaliśmy na antenie RMF Max, i ta piosenka, ten wielki hicior, powstawały w zasadzie w ciągu jednego, dwóch dni?
1: To mogło się wydarzyć albo tego samego dnia, albo dzień po. Moi sąsiedzi za ściany wyjechali, a ja mogłem sobie rozstawić się w salonie dwa piece gitarowe, kolumny, otwarte drzwi na taras, zieleń, słońce i po prostu żeśmy sobie siedzieli z Leonem i żeśmy sobie dżemowali, aż żeśmy po prostu doszli do tych riffów. To jest właśnie... Ja tak mam, że inspirują mnie tak. Przede wszystkim jakby moje doświadczenia, inspirują mnie ludzie, z którymi współpracuję. Często to jest kwestia dnia, albo tego, czy mam za dużo na głowie. Najlepiej mi się pracuje, kiedy gdzieś jestem w jakiś sposób wolny od zgiełku takiego w głowie.
0: A chociaż w tym numerze to nie jest tak do końca. To nie brzmi tak, jakbyś miał w trakcie tego numeru wolną głowę, tylko jakbyś cały czas tam się jednak zastanawiał nad czymś. Więc moje pytanie, czy ta historia faktycznie się wydarzyła?
1: Wydarzyła się, bo to jakby ta płyta też trochę opowiada o poszukiwaniu i siebie, szczęścia, zrozumienia tego, co jest w życiu ważne. Czasami musimy, wiesz, przejść jakąś drogę i wrócić tą samą ścieżką. Po prostu musimy gdzieś pójść.
0: A, żeby się przekonać, żeby że jednak tam było dobrze.
1: Tak, żeby było dobrze, chociaż na chwilę jakby... Albo musimy gdzieś po prostu zmienić na chwilę środowisko, żeby po prostu jakiś zresetować głowę i doznać jakiejś refleksji, tak? I myślę, że w moim życiu też były takie momenty, gdzie musiałem na chwilę gdzieś jeszcze na chwilę pobyć, nie wiem, sam, albo gdzieś po prostu się zaszyć i sobie coś przemyśleć, żeby po prostu móc się na coś nowego otworzyć.
0: Czyli kolorowych snów i do jutra było napisane.
1: Było napisane.
0: Ale ciekawe, z której strony?
1: Tam jest napisałaś.
0: Czyli rozumiem, że z tamtej. Okej. Okay. Drodzy słuchacze i słuchaczki, to jest tylko tak naprawdę jakaś namiastka rozmowy, która was czeka. Razem z Mrozem już w najbliższą środę na YouTubie RMF Max, więc wpadajcie koniecznie i wyczekujcie, bo jest czeka. Mrozy, dziękuję.
1: Dzięki, pozdrawiam. Dzięki za zaproszenie.

0: wszystko się bierze. I czy dotyczy to tylko mnie?
1: Jeśli czujecie, że was również, to nowa płyta o bardzo ciekawym tytule Chciałbym urodzić się, żeby latałem, która jest słowami syna Artura Rojka, jak najbardziej powinna trafić również i do waszych uszu. Z Arturem Rojkiem na temat tej płyty, a także współpracy nie tylko z Dawidem Podsiadło, ale też Olkiem Świerkotem, który z pozycji początkowo fana również robił z nim tą płytę, na pewno sobie porozmawiamy dużo więcej, żeby poodkrywać te wszystkie tajemnice, które jeszcze na niej są, ale a propos płyt, na które jeszcze tej jesieni czekamy, to dla mnie na pewno taką będzie nowa płyta Szczyla. Tego samego artysty, który jakiś czas temu nagrał duet z Sarą James i kto wie, może młodsza część słuchaczy i słuchaczek może go kojarzyć przede wszystkim z tego. To polecamy, tak dla odświeżenia jeszcze, Polską Florydę, jego pierwszą płytę.

Can Hold Us. Trzymam kciuki, żeby faktycznie nic Macklemora w szerzeniu dobrych idei nie powstrzymało, co w tak mainstreamowym świecie, w którym na co dzień funkcjonuje, bywa jednak bardzo trudne. Na razie nieugięcie. Po tym jak za słowa Free Palestine, które wygłosił prosto ze sceny, został usunięty z trasy koncertowej Eda Sheerana, a to tylko i wyłącznie dlatego, że pewnym właścicielom dużych obiektów, na których obaj panowie występowali, nie spodobały się te hasła i zostało im postawione ultimatum nieugięcie. Nie dość, że przekazał cały dochód z tej trasy, która przecież cały czas trwa, organizacjom zajmującym się szanowaniem ludzkiego życia w Palestynie, która cały czas pozostaje w strefie wojny, to wcale nie zamierza pozwalać na dalszą cenzurę i po prostu aktywnie uczestniczy w wspieraniu pro-palestyńskich organizacji. Co ciekawe, do artysty dołączyło się kilku kolejnych, którzy mieli wystąpić z Edem Sheeranem na trasie, w tym m.in. brat Billie Eilish, Lucas Graham czy zespół Boega, a rykoszetem dostaje się głównej gwieździe, czyli Edowi Sheeranowi. Część fanów się odwraca, głównie z powodu jego neutralności i takiej zachowawczości w postępowaniu i tak naprawdę podjęciu działania, a może jakiegoś stanowiska. To może przypomnijmy, że na świecie jest wiele takich artystów i zespołów, które konsekwentnie od lat wcale nie udają, że polityka jest tematem, który nie dotyczy ich życia, bo przecież tak nie jest, dotyczy to absolutnie każdego z nas i nie mają żadnego problemu z deklaracjami dotyczącymi zarówno tego, jakie nieprawości mają miejsce w ich miejscu zamieszkania, a coś o tym wiedzą, bo są z Irlandii, jak i również wspierając głosy tych, którym krzywda dzieje się na świecie. I coś czuję, że na nowej płycie Fontaine's DC, których za chwilę posłuchamy, może być podobnie.

23 na zegarach to oznacza tylko jedno. Dajemy szansę tym, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z muzyką i których być może macie okazję usłyszeć w swoim życiu po raz pierwszy. Czas na godzinę debiutantów w próbie mikrofonu. Kari Nicińska, dobry wieczór i na początek coś niezwykle ładnego od Marka Niedzielskiego, a także Bas Astrala.

Jak tam lalka na pewnym popularnym serwisie streamingowym. O tym, ale także o statusie bycia warszawiakiem. Leo w Aikosie i Macze przed chwilą. I a propos panów, którzy umieją zabawić się słowem i pewnej romantycznej nuty. Przed wami Besos od Jana Marczewskiego i Hugo Teres.

0: jesteś tą jedną.
1: Dajcie to sobie wmówić w trakcie koncertu. Nie tylko wspierając w słuchaniu debiutantów, ale także przychodząc na ich gigi, a w przypadku Janka Marczewskiego będzie sporo nawet okazji w ramach Domówka Turk. Ta wystartuje już 8 listopada w Momentach we Wrocławiu, a zakończy się w Drizzly Grizzly w Gdańsku. RMF Max. Daty i miejscówki na profilu Janka na social media.

Jeśli macie ochotę wysłuchać całej rozmowy z Klaudią Daliwą na temat jej debiutanckiej płyty, polecam się na RMF-onie, także we wszystkich serwisach streamingowych znajdziecie tam na pewno próbę mikrofonu, chociaż z tego co wiemy, nowe utwory się jeszcze tworzą. I kolejna porcja nowości już za chwilę od tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z muzyką. W próbie mikrofonu dalej będzie kontynuowana. Zostańcie z nami.

jeszcze niedawno na scenie też ze Słońcem, o którym przed chwilą śpiewała w piosence tytułowej, z zespołem Nago na scenie, od kilku miesięcy już w solowej działalności, a tutaj w piosence o niemiłości, a bardziej może o niewłaściwym momencie, kiedy spotyka się dwójka ludzi. To skoro było Słońce, to może czas jeszcze na Księżyc, a od tego mamy zespół prosto z Krakowa.

Długo czekałam na nowości od Anny Andrzejewskiej, ale podobno te wyczekane bardziej smakuje. Wuja HZG, czyli Paweł Stachowiak, którego też możecie bardzo już dobrze z tej audycji znać. Wspólne połączenie oboje z miłości do jazzu, chociaż tutaj we współczesnej wersji. I ja już tych nowości z ich strony dalszych nie mogę się pełnogrających doczekać. Jedna i druga postać, a także duet, który za chwilę usłyszycie, to niezbite dowody na to, że czasami trzeba bardzo zaufać sobie i w swojej stylistyce po prostu nie zmieniać nic.

tym niezwykle przejmującym duetem od Kuby Folwarcznego i Zofii Justyńskiej kończymy dzisiejszą próbę mikrofonu w RMF Max. Kari Incińska, bardzo dziękuję. Życzę Wam udanej niedzieli, przynajmniej tej końcówki ostatnich minut, a także znośnego tygodnia. Słyszymy się w przyszłą niedzielę po 22:00 jak zawsze w RMF Max w próbie mikrofonu z kolejną porcją nowości, więc mam nadzieję, do usłyszenia.